0: друг.
1: Zaplešite u ritmu leta.
2: U ritmu leta.
1: Magnum Radio. Magnum Radio.